Śmieli os. Rochtaczu mi pasik, piórek, kaneczek, a prasatko. Śmegim gresę co raz, lupną dorkik, neboli zatko. Rochtaczunik, pasik, piórek, prasatko, a kaneczek. Nie wadzimy parkiel, nawidz, zatrzam, cytaneczek.